0: Dit is toch de klangadoen.
1: W szarym mieście, na szarej ulicy, piękny dźwięk pozytywki.
2: Wintu?
3: Cesta?
4: A fost odată o femeie care avea doi copii, două fete, și se numeau Mara și Sofia.
5: Bow her!
3: Spile duse?
4: Cutie muzicală?
1: I płacz szczęścia ludzi nieszczęśliwych.
5: Gata!
6: Reiz bija viena meitene. Viņa daudz spēlējas uz ielas. Viņai ļoti patīk mūzikas kastītes.
5: Wind, gatve.
4: Mara avea 16 ani și Sofia 6.
3: Šļoh.
4: Sofia avea un šoricel.
6: Katru dienu viņa gāja uz veikalu, kurš pārdeva mūzikas kastītes.
5: Ulica.
1: A wiatr wiał i unosił całą szarość.
4: Și șoricelul se numea Mimi.
5: Mimi vrea o cadă.
0: Soi Corasia.
6: Mie patika tā ar balerīnu visvairāk, bet tā bija pa dārgu. Kādu dienu, kad tā meitene spēlējās ārā?
4: Mimi avea blenica alba și ochișorii roșii.
1: A wiatr wiał.

0: i unosił całą szarość ulicy napełniony melodią pozytywną.
1: Aeros.
2: Spelatos.
3: Sofia avea o cutie muzicală.